0: Zon, zee, strand,
1: korte rokjes,
0: strakke bikinis.
2: Strakke bikinis en Radio Bahena.